0: a je jednak podzielają opinię Komisji Europejskiej. Przecież z takim też apelem wyszedł rząd ukraiński, żeby jednak tak strona europejska pomogła Ukrainie w tej sprawie, żeby jednak przeszkodzić tym osobom. No i widzimy tutaj...
1: Wczoraj, tylko my rozpowiadali o procesie uprawnoważonych spraw ludyny Eurosojuzu, więc також robił заяву i kazał, że nie można tak robić, bo to poruszuje prawa ludyny.
0: No to jest dyskryminacja, tak? Do niektórych ludzi.
1: Tak. Dalej. Do nowin. Eurosojuz запровадить подальші санкції проти Білорусі. Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер відповіла на запитання журналістів про те, чи буде Білорусь втягнута в російське вторгнення в Україну. Білорусь вже втягнута у війну з Україною, сказала вона. Росія втягує її через свої тісніші стосунки з Лукашенком, тому ми запровадимо подальші санкції проти білоруського режиму. Такі припущення знов з'явилися в публічному просторі після того, як президент України Володимир Зеленський ще 25 червня заявив, що має інформацію про те, що Білорусь продовжує вживати заходів для розширення російської агресії, зокрема через будівництво інфраструктури на українському кордоні, включно з дорогами та складами боєприпасів, що може допомагати Москві.
0: Tego samego dnia Łukaszenka podczas spotkania z ambasadorem Rosji na Białorusi Borysem Gryzłowem oświadczył, że jego kraj nie chce angażować się w wojnę, ale 26 czerwca poleciał na dwudniowe zamknięte spotkanie z Putinem do swojej prywatnej rezydencji w Wałdaju. Rzeczniczka natomiast Komisji Europejskiej powiedziała, że chociaż Bruksela ma nadzieję, że Mińsk wykaże się zdrowym rozsądkiem i nie będzie angażował się w wojnę, w rzeczywistości Białoruś już jest z nią i w nią w tę wojnę zaangażowana. Rosja wciągnęła ją w tę wojnę, zacieśniając relacje z Łukaszenką, tak mówi Anita Gipper. Rzeczniczka też stwierdziła, że Białoruś pozwala Rosji prowadzić agresywną wojnę przeciwko Ukrainie, dlatego Unia Europejska nadal nakłada sankcje na reżim w Mińsku.
1: No i jeszcze jedna cytata. Białoruś nadaje Rosji pełną podtrzymkę. My baczyli, co zrobił Łukaszenka co do hybrydnych zagroz proti Eurosojuzu, включно z wykorzystaniem migrantów jak zbroi na swoim wschodnim кордоні. І саме тому ми вживаємо заходів проти його режиму, прокоментувала пані Аніта. Водночас попередила Мінськ, що скрізь, де з'являється Росія, приходять руйнування.
0: A teraz trochę o polskiej polityce, ponieważ tutaj duże zmiany przed nami, ale już w sumie obserwujemy pewne rotacje, albo nawet i awanse.
1: Ciekawe przeznaczenie takie.
0: No tak. Polski rząd zlikwidował stanowisko pełnomocnika Rady Ministrów do spraw programu SAFE i jednocześnie utworzył nowe pełnomocnika rządu do spraw odporności państwa. Odnotowano, że nowe obowiązki powierzono Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej, która pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw programu SAFE i niedawno została pierwszą w historii kraju kobietą na stanowisku wiceministra obrony. Jej nowe zadania, jak zapowiada rząd, obejmą koordynację działań związanych z bezpieczeństwem narodowym i zwiększaniem odporności państwa na zagrożenia, zarówno militarne, jak i pozamilitarne. Musi ona również opracować strategię wzmacniania odporności państwa, koordynację tych działań międzyresortowych i współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Co ciekawe, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w przyszłości była dziennikarką. I bardzo prężnie rozwijającą się. Oczywiście to było wiele lat temu. Później też zajmowała się też wsparciem kobiet przez jakiś czas.
1: Ja zaraz rozpowiem tobie
0: Взагалі
1: про цю пані. Пані Сопковяк-Чорницька володіє взагалі великим досвідом у сфері обороноздатності, до речі, дипломатії та медіа, про що ти зазначив. І, звісно, це має допомогти, напевно, їй виконанні нових обов'язків. Як повідомляється на сайті канцелярії прем'єр-міністра, у 2016-18 роках Сопковяк-Чорнецька працювала в Європейській комісії в Брюсселі. Вона там спеціалізувалася на економічних питаннях, на оборонній і космічній політиці. Ну і так, ти маєш рацію, раніше вона була кореспонденткою і висвітлювала внутрішню та міжнародну політику. Трохи згодом очолювала команду радників нинішнього віцепрем'єра, міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, а у 2020-му була керівницею штабу його президентської кампанії. Потім її призначили на посаду заступника державного секретаря у відділі з питань Європейського Союзу, а в жовтні минулого року на посаду уповноваженого уряду з питань інструменту для посилення безпеки Європи. Тобто досвід в неї просто величезний.
0: Так, течка доświadczeniowa, течка zawodowa jest naprawdę, jest nieprzejeżdżająca w sensie, no naprawdę wywołuje podziw, tak? Przecież pierwsza kobieta, tak, na tym stanowisku, które obejmuje obecnie w Ministerstwie Obrony.

0: tak długą drogę też musiała przejść do tego momentu, który jest teraz. Czyli to nie była po prostu jakaś posłanka, tak, która objęła później stanowisko. Naprawdę wiele rzeczy ma za sobą pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Warto też przypomnieć, że pod koniec maja w Polsce odbyła się pierwsza tura podpisania umowy na sprzęt wojskowy w ramach programu SAFE i to też odpowiedzialną poniekąd za ten program była Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Czarnecka. Polskie firmy otrzymają około 120 miliardów złotych na pojazdy bojowe, artylerię i sprzęty informatyczne. Kolejnym etapem będą też zakupy realizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi. Część z tych umów to umowy na nowy sprzęt, a część to refinansowanie umów zawartych wcześniej, co pozwala Ministerstwu Obrony Narodowej na uwolnienie środków i na przykład na skierowanie ich na potrzeby innych podmiotów. Warunkiem natomiast takiego finansowania w ramach Sejm jest w szczególności termin dostarczenia sprzętu objętego umową do 2030 roku. Więc niby czasu jest sporo, chociaż no niekoniecznie, bo 4 lata i w te 4 lata trzeba spełnić wszystkie wymogi, jednak kupić i dostarczyć, co ważne, cały sprzęt, który był zakupiony we współpracy z innymi krajami. Może to być trudne, ponieważ trzeba współpracować z innymi. Niektórzy zarzucali, że polski rząd kupił sprzęt w Niemczech. Właśnie przedstawiciele rządu mówili, że to jest nieprawda, natomiast już Polska współpracuje z Hiszpanią na przykład, więc nie do końca obecny rząd zgadza się też z propozycją i z pozycją i ze stanowiskiem prawej strony politycznej, no ale od wielu, wielu lat nie mogą się dogadać. Natomiast warto też powiedzieć o notowaniach politycznych, ponieważ ciężar powyborczej gry przesuwa się z rywalizacji Koalicja Obywatelska PiS na pytanie o to, kto będzie w stanie zbudować większość. Najnowszy sondaż partyjny dla Wirtualnej Polski, chodzi oczywiście o Ibris wraz z symulacją mandatów, pokazuje, że obie konfederacje mogłyby po wyborach stać się kluczowymi partnerami w rozmowach o większość. Ich mandaty przesądzałyby o to, czy prawica byłaby w stanie przejąć kontrolę nad Sejmem.
1: Цікаво. Ну, якби наступної неділі, наприклад, відбулися парламентські вибори в Польщі, то громадянська коаліція отримала б найбільшу кількість голосів згідно з опитуванням United Surveys, проведеним Ibris для видання «Віртуальна Польська». 29,2% респондентів обрали якраз таки громадянську коаліцію, що на 0,5% пункту менше порівняно з попереднім опитуванням. Бачиш, трішечки вони наростили. Так, партія «Право і справедливість» посіла друге місце. Вони набрали 24,2%. Партія Ярослава Качинського теж продемонструвала незначне зростання на
0: Коаліція Обивательська вранч спада попарче 0,5, чи вчасніше було віле вінкше, а зараз, ну, нестете. Власне, Коаліція Обивательська już jest bliżej Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ różnica między tymi partiami jest coraz mniejsza.
1: Kiedyś jeszcze kilka 5% punktów na razie ta różnica.
0: A kiedyś było wiele więcej, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu Koalicja Obywatelska miała 30% poparcia.
1: To PiS nabierają, tak. Tak.
0: Trochu. No i co ciekawe, trzecie miejsce należy do Konfederacji pod wodzą Sławomira Mentzena, na którą wskazało ponad 10% ankietowanych. To spadek, uwaga, o 1,5% punktów procentowych względem poprzedniego sondażu. Tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem na poziomie również ponad 10%, 10,1. To o 0,5% wyżej niż w poprzednim badaniu. No i natomiast Lewica uzyskała prawie 8%, wzrost o 0,7 punktów procentowych, PSL 4. No i widzimy, że Lewica to jest ostatnia partia, która weszłaby do Sejmu. Polskie Stronnictwo Ludowe nie, Partia Razem również nie, ponieważ tu prawie 3%, a Polska 2050 no trochę więcej niż 1%. Warto powiedzieć, że też jest klub parlamentarny Centrum. Według badań dla Polsat News na przykład klub parlamentarny Centrum tam w ogóle jest prawie zero poparcia. Odsetek osób niezdecydowanych wyniósł 10%. 10% społeczeństwa to jest bardzo dużo, ponieważ to jest około 10 milionów, 13 milionów osób.
1: Czyli tych wyborców i rozgórnęcia, bardzo
0: to jest
1: jasne.
0: Czyli to jest niemal całe województwo mazowieckie i śląskie. Mm-hmm. W sensie oddzielnie oczywiście, ale porównując, tak? Ile to jest osób? To jest bardzo dużo.
1: Друзі,
0: I to oni mogą decydować w przyszłości.
1: Tylko...

pojawi się w ringu w środku lata, aby rozgrzać się przed prestiżowym jesiennym starciem z Antoniem Joshua. Nikt jednak nie mógł powiedzieć, że jego rywalem będzie Mariusz Wach. Walkę zaplanowane na koniec lipca 24 w Tajlandii.

0: Ну, розпочнемо з Польщі, так, напевно?
1: Як найбардziej над Polską przychodzi front burzowy, który niesie ze sobą intensywne opady deszczu i gradu i silny wiatr. W związku z zagrożeniem rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla 5 województw. Zresztą właśnie przed chwilą dostałem alert RCB o tym, że no jednak warto uważać i też pamiętać na to, o tym, że deszcze mogą przyjść. Tu na przykład uwaga, dziś, jutro prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr, burze, możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. O to również apelujemy. Miejscami grad będzie sięgał kilku centymetrów w niektórych województwach. No i warto powiedzieć, że środa 1 lipca przyniesie w Polsce bardzo ciepłą, miejscami wręcz upalną pogodę. W większości kraju temperatura wyniesie od 28 do 33 stopni, a na zachodzie lokalnie może zbliżyć się do 35. Będzie sporo słońca, jednak po południu na północy i miejscami w centrum mogą rozwinąć się burze z intensywnym deszczem, silniejszym porywem wiatru. W Polsce od 2 do 3 lipca do kraju zacznie napływać nieco chłodniejsze powietrze.
0: Nareszcie.
1: I tak, temperatura w najbliższych dniach już od jutra, ale to tak powiem prawdopodobnie.

0: Гаразд, що означає слово «липень» за словником української мови? Липень – це іменник чоловічого роду і, як вказує словник, сьомий місяць календарного року і другий місяць літа. Приклади?
1: Не до ради, якщо не буде прикладу.
0: З Коцюбинського візьму. Я міг би приїхати в Криворівню в липні не раніше. Обіцяв Михайло Коцюбинський. І ще один приклад із підручника «Фізична географія» з 56-го року. При порівнянні середніх місячних температур виходить, що найтеплішим місяцем у північній півкулі є липень.
1: Прошу, прошу, як мудре головки то все ладно облічили. Нігде бишми на то не впадли. Ліпець, według великого словника язика польського, то он, мужчина, сьомий з 12 місяців, на яке, według обов'язуючого в більшості європейських країв календаря, ділимо рік. Цитати. Новак певен їхав самоходом з замкнутими щільно окнами і що робив? Благословив кліматизацію. Хтож того не досвідчив? Бо 16 липця в його улюбленій środkowo-europejskiej столиці не дало się po prostu wytrzymać. Gorące powietrze waliło prosto w twarz po wyjściu na dwór. Tomasz Konatkowski. Wilcza wyspa.
0: Tak jakby opisywał ci dni Tomasz Konatkowski.
1: Co roku jest to samo. Grzebiąc w grobowcu niepamięci wspomnienia strasznych czerwców, upiornych lipców i nieznośnych sierpniów, z radością witamy pierwszy dzień prawdziwego lata, pisała Kamila Sławińska w swoim przewodniku niepraktycznym. Niepraktycznie zapytam, co dokładnie pani Kamila miała na myśli, jakiż to prawdziwy dzień lata.
0: Ale ja zadumuję się, czy pani Kamila Sławińska, czy ona radziła temu pierwszemu dniu sprawdźniego lita, czy nawpaki. I witala jego tak, nie, no, pisze z radością, ale mówić pro upiorne lipce.
1: Jakaś gorzka ta radość. Lipiec to również trochę zapomniane znaczenie tego słowa. Pamięta o nim słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Lipiec to miód zbierany z kwiatu lipowego, a także napój alkoholowy robiony z tego miodu. Nakrywszy stół białym obrusem, podał na drewnianych talerzach lipiec i młode ogórki. Widzicie, jak lipiec wjeżdża na talerzu na wasz stół?
0: Z młodymi ogórkami.
1: Już od 1 lipca w całej Polsce. Ogromne gaje lipowe około Kowna wydawały miód przewyborny, sławny lipiec kowieński, nadzwyczajnie obficie po całej Litwie. Pijany Litwa. Ojczyzna Czesława Miłosza, tutaj się nam przypomina. W pomiernych domach szlacheckich trunki w zwyczaju były i dziś może są. Na Rusi gorzałka miód, oj tak, Ruś lubi się weselić. Wiszniak, malinnik, w Litwie gorzałka miód ordynaryjny, no i właśnie on, lipiec.
0: A ciekawe się takie miód ordynaryjny. Etymologia, jakaż etymologia? I lipca, i lipnia.
1: Piękna to nazwa, ten lipiec. Nazwa ma pochodzenie czysto oczywiście słowiańskie i bardzo klarowne, przejrzyście przyrodnicze. Pochodzi słowo lipiec oczywiście od kwitnących w tym okresie lip, które są drzewami, jak już wiemy, miododajnymi. Inne nazwy siódmego miesiąca w roku w dawnej polszczyźnie również były nieodmiennie powiązane z lipami, które gwoli ścisłości niespecjalnie przejmują się obecnie kalendarzem i kwitną na przełomie czerwca i lipca. A te inne nazwy, inne warianty, nazwy lipiec to lipień na przykład i lipnik, lipinik.
0: Lipień, тобто так само, як липень майже, правда? В українській мові, звісно, липень походить від лип, так само, як і в польській мові ліпець і ліпень, і ліпінник теж. Є теж кілька історичних назв, синонімічних до назви місяця цього сьомого, синонімічних до липня, тобто липець, спекотень, сінокос, косень, білень, елевий.

0: сама природа. Духовним покровителем цього руху став Джон Лоутон, який у 2007 і 2012 роках особисто відвідав Камінний берег, Камен-Брях, зібравши тисячі однодумців. Після смерті музиканта у 2021-му його прах символічно розвіяли саме на цих скелях, де сонце сходить найпершим у всій Болгарії.
1: Вспоняла традиція. І це важно, повтушмо, цей звичай не є якось задекретованим і не виводиться теж з подань людових, з якоїсь легенди, lecz wywodzi się z kultury rockowej, z tęsknoty za wolnością, która były takie czasy, docierała do Bułgarii na nielegalnie przemycanych płytach winylowych. Punktem kulminacyjnym, na który wszyscy czekają co roku, dokładnie w momencie pojawienia się pierwszych promieni słońca, jest wspólne wysłuchanie i odśpiewanie utworu, od którego pochodzi nazwa całego wydarzenia. Chodzi o legendarną rockową balladę July Morning brytyjskiego zespołu Uriah Heep. Ten utwór ukazał się pierwotnie w roku 1971. Jest utworem kultowym

0: Łże Dymitra sprawia, że fakty biograficzne do momentu jego znalezienia się w Rzeczypospolitej są sprzeczne i często ze sobą kolidują. Wiemy, że w roku 1604 Dymitr Samozwaniec przybył do Krakowa. Tam spotkał się z samym królem, jego mością Zygmuntem III Wazą. Przedstawił monarsze plan wyprawy na Moskwę w celu zdobycia carskiego tronu. Król nie powiedział ani tak, ani nie, ale wiele wpływowych osobistości, zwłaszcza Jan Zamoyski, mówiło, że jest to awantura, przedsięwzięcie szkodliwe dla interesów Rzeczypospolitej. Tymczasem magnackie rody Mniszków i Wiśniowieckich spoglądały na ten plan z zainteresowaniem i zacierały ręce. Magnateria wierzyła w nabycie nowych ziem i rozszerzenie wpływów.
1: Лже-Дмитрій зобов'язався повернути Речі Посполиті землі, захоплені у Литві у війнах 15-16 століття, Сіверську Україну, Смоленську землю, забезпечити теж участь Москви в антиосманській коаліції, дозволити відкривати в московській державі костели, запровадити унію Московського патріархату із католицькою церквою, надати допомогу Сигізмунду III в його боротьбі проти Шведської імперії. Словом, багато обіцяв, але обіцянок своїх не дотримав.
0: Дійсно, не мав би жодних проблем в виборах. Obiecywać potrafił wszystko, wszystkim, typowy populista, świetnie by się odnalazł w XXI wieku. Na początku wieku XVII nie było jednak tak łatwo. Ale po kolei. Dymitra generalnie lubiano, choć jego nowi poddani za bardzo go nie rozumieli. Dlaczego? Nie przestrzegał miejscowych moskiewskich obyczajów. Brody nie nosił, nie zachowywał postów cerkiewnych, po obiedzie nie kładł się na drzemkę, jakże to. W dodatku otaczał się obcokrajowcami, zwłaszcza przybyszami z Rzeczypospolitej. To wszystko troszeczkę podważa teorię o jego rodzimym rosyjskim pochodzeniu. Liczne intrygi wśród szlachty wywołały w Moskwie rychłe powstanie, które zakończyło się śmiercią Dymitra I Samozwańca oraz około 500 przybyszów z Rzeczypospolitej, głównie dworzan i szlachty. Działo się to w dniach 17-27 maja 1606 roku. Na czele buntu stał oczywiście przyszły car moskiewski Wasyl Szujski. Zwłoki Dymitra zostały najpierw mniej więcej kulturalnie pochowane, jak to się robi, ale jednak mieszkańcy Moskwy się zastanowili, pomyśleli trochę i stwierdzili, że bezpieczniej będzie co zrobić, zwłoki te odkopać, później na sznurze przywiązanym do genitaliów zawlec te zwłoki na Łobnoje Miasta. Tam zmasakrowane ciało zostało poćwiartowane i spalone, a wówczas prochami Dymitra Samozwańca nabito armatę ustawioną na rogatkach Moskwy. Armatę tę wycelowano na zachód w stronę Polski i wystrzelono.
1: I naступна data.
0: Місточко Бересточко, 30 червця року 1651.
1: Там відбулася найбільша битва 17 століття, яка завершилася поразкою українських військ гетьмана Богдана Хмельницького, як вказують джерела, від 130 до 150 тисяч це військо налічувало. Разом із татарами від поляків на чолі з королем Яном Казимиром саме біля містечка Берестечко.
0: Bitwa pod Бересточком rozegrała się w dniach 28 czerwca, 10 lipca 1651 roku w trakcie powstania chmielnickiego właśnie między wojskami koronnymi pod dowództwem Jana Kazimierza a siłami tatarsko-kozackimi. Zwycięstwo strony koronnej było zasługą dowódcy naczelnego wojsk polskich, czyli samego króla jegomościa Jana Kazimierza, który w trzecim dniu bitwy,

0: zdecydował się na skuteczną taktykę szachownicową. Nie od parady grał w szachy król Jan Kazimierz. Ta taktyka polegała na ustawieniu oddziałów piechoty na przemian z jazdą.
1: Ale też niemale znaczenia mało te, że w вирішальний moment kozaków pokinuli ich sojuzniki, тобто Татари Іслама Герая.
0: Tak to było z tym sojusznikiem tatarskim, że bardzo często, kiedy szala zwycięstwa przechylała się na niekorzyść jednej ze stron, to oni uznawali, że jednak to ten sojusz to nie jest aż taki ważny i może my pójdziemy do domu, bo tam żelazko zostawiliśmy i inne sprawy mamy pilne do załatwienia.
1: No właśnie tak i zrobili. Хмельницький передав командування Філону Джалалію, а сам кинувся слідом за татарами, щоб їх якби змусити або ж переконати повернутися. А хан не тільки не повернувся зі своїм військом на поле бою, але звелів Хмельницького тримати і зажадали вони викупу. І Хмельницький чекав, поки власне прийде з Чигирина цей великий викуп, і щойно тоді його татари звільнили. Отакі от союзники. Бойові дії тривали, так як ти вже згадав, до 10 липня, і основну частину козацьких військ було збережено і виведено з облоги завдяки полковнику Івану Богуну.
0: Tak, to postać historyczna. Jak wiemy, Bohun pojawia się w Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza, właśnie tą bitwą Henryk Sienkiewicz, który pisał ku pokrzepieniu polskich serc, zakończył swoją powieść inaczej niż zrobił reżyser Jerzy Hoffman, który chciał swoją ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza pogodzić Polaków i Ukraińców, w związku z tym zakończył akcję wcześniej, na pokoju pod Zbarażem. Dodajmy jeszcze, że 23 września tego samego roku, a któryż to był rok, Jano, bo już mi wyleciało z głowy.
1: No 51.
0: 51 roku odbyła się również bitwa...
1: 1600.
0: Odbyła się również bitwa pod Białą Cerkwią, po której zawarto ugodę, w myśl której rejestr kozacki został ograniczony do 20 tysięcy. Ograniczono również prawo przebywania kozaków rejestrowych tylko do terenu województwa kijowskiego i była to poważna porażka Chmielnickiego, pierwsza tak naprawdę za cały okres powstania. Walki wojsk polskich pod Beresteczkiem zostały upamiętnione m.in. w Warszawie na grobie nieznanego żołnierza.
1: А про цю битву теж можна дізнатися більше на полі Берестецької битви. Це теж відомо як козацькі могили. Це комплекс пам'яток в селі Пляшева Рівненської області. Місце вшанування пам'яті козаків і селян, які брали участь у цій битві під Берестечком.
0: Велике то було історичне видовження. Писав о ньому не тільки Генрик Сінкевич, але теж, очевидно, Тарас Шевченко. І то, принаймні, в кілька своїх утворах. Od czego ty poczorniło, zeleneje pole? Poczorniło ja od krowi za wolnoju wolu. Kroch misteczka Beresteczka na cztery myli mene sławni zaporożci swoim trupom wkryły.
1: Z Берестечка wyruszajemy do Paryża. 1792 рік, 30 червня, саме до Парижа з бойовою піснею Рейнської армії увійшов марсельський добровольчий батальйон. І після цього ця пісня стала називатися «Марсельєзою».
0: Марсельянка. Слова і музика створив 25 квітня 1792 року Клод Жозеф Руже де Ліль. З того виникає, що 25 квітня усядув, почув натхнення і скомпонував одразу гімн Франції. А учинив то під впливом вимаршу революційної армії Рену. I taka jest pierwotna nazwa tej pieśni, Marsz Wojenny Armii Renu lub po prostu Pieśń Wojenna Armii Renu. Pierwsze wykonanie tego utworu odbyło się 26 kwietnia tegoż roku. Marsylianka zdobyła wielką popularność w okresie rewolucji francuskiej. Wówczas jako pierwsi zaśpiewali ją żołnierze z Marsylii, biorący udział w walkach o pałac Tuileries w Paryżu. Tak powstała jej Właśnie.

0: між вишами, ну, польськими, теж українськими, після лютого 2022 року? Чи польські студенти теж відвідують Україну? Якщо так, то які міста, як це виглядає? Чи тільки, власне, в такому однобічному вимірі поки що діє цей обмін?
1: Jeśli tutaj mogę powiedzieć, że my tutaj właśnie w tej grupie, której jesteśmy, współpracujemy nie od tego roku. W 19 roku, czyli jeszcze przed pandemią, czyli czasy w ogóle dinozaurów chyba już teraz tak. dla nas, zaczęliśmy programem, który się nazywał
2: Hej Sokoły.
1: Hej Sokoły i pojechaliśmy do Charkowa z Hej Sokoły. To było właśnie o taki dialog odnośnie właśnie potencjalnych też już mitów odnośnie romantyzmu polskiego w ukraińskiej kulturze i na odwrót Ukrainy w kultury ukraińskiej w polskim romantyzmie. To były takie pierwsze próby tego działania i tutaj będziemy chylić głęboko czoło i nisko cały czas do właśnie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo dzięki niej te projekty w dużej mierze mogły być realizowane. Realizujemy też projekty w ramach takich wewnętrznych uniwersyteckich programów typu IDU, czyli Inicjatywa Badawcza, Inicjatywa Doskonałości, Uczelnia Badawcza się nazywa taki system projektów, który można realizować właśnie na zasady wymiany. I dochodzę do tego momentu, co z tymi wymianami. Do 2022 roku, a w zasadzie do 2020, prawda, bo potem pojawiła się pandemia. Było trudno realizować jakąkolwiek wymianę, ale nam się udawało i w 2021 roku zrealizować wymianę pojechania do i pojechania właśnie w Charkowie byliśmy we wrześniu 2021 roku, czyli na kilka miesięcy przed pełnoskalowym atakiem. W 2022 roku realizowaliśmy projekt już w nieco innej formie i musieliśmy zrezygnować z pojechania do Ukrainy, bo żadna instytucja państwowa nie mogłaby sfinansować wyjazd na tereny ogarnięte działaniami wojennymi. W związku z tym projekt realizowany był w Warszawie i w Berlinie. Grupa Polska, ta wymiana polegała na tym, że pojechaliśmy jeszcze dalej, bo partnerem była wtedy też uczelnia z Potsdamu. Także tutaj jeszcze mieliśmy szersze koło współpracowników. Później te wymiany odbywają się nieco bardziej na poziomie takim osobowym. To już nie jest zorganizowana grupa, bo nie do końca właśnie możemy to robić instytucjonalnie. Natomiast, mówiąc wprost, nie przeszkadzamy naszym studentom, żeby jechali samodzielnie do naszych partnerów, no jednak do Lwowa, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce dla studentów, tak żeby samodzielnie mogli skorzystać z gościnności naszych przyjaciół z Ukrainy.
3: Ja wydam jeden sekret. Bukwalno za jeden dzień do szerokomasztabnego wtornienia pani profesor Gietka była w Żytomirze z lekcjami i kolegę z Житомира буквально насильно її заштовхнули в автобус, так і ну щоб забезпечити.
0: Пані Вікторія підтверджує, так.
2: Так.
4: Ten temat już pojawił się kiedyś w tej audycji, w naszej rozmowie, mniej więcej pół roku temu. Też zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia tej rozmowy. Mówiliśmy o Lwowie. Pamiętamy, że miast bezpiecznych w Ukrainie nie ma, ale jeśli dzisiaj mamy tutaj w studiu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, to ma być najbliższy, bliski zaraz nam je Charków, tomu, że on prosto najbliższy do nula. Jak zaraz wygląda oświata w Charkowie uniwersytecka?
2: Ну, університет працює з перших днів повномасштабного вторгнення. На сьогодні працює в основному дистанційно, частково офлайн. Ну, наприклад, такі лабораторні заняття були перенесені в безпечні простори. Тобто ті спеціальності, які максимально вимагають практичного такого навчання, то вони по можливості, враховуючи безпекові ситуації, звичайно, такі заняття відбуваються офлайн. Це природничі спеціальності, це спеціальності медичного спрямування, але загалом університет в основному працює онлайн. Заняття відбуваються на

0: Democritas, czyli rozwiązania kompromisowego, wyważonego. Nie przebieramy w środkach, żeby osiągnąć nasze cele. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy Polskim Radiem dla Ukrainy, czyli środkiem masowego przekazu.
1: A, zasięg masowej informacji, tak?
0: A dzisiaj tak trochę szukamy środka Europy. Wiemy, że ze środkiem Europy nie jest tak lekko, tak łatwo.
1: Tak, ich je przynajmniej kilka i oce od centr Europy, więc zależy od tego, jak my jego mierzymy, tak, czy wrachowujemy na przykład ostrowy, коли wyznaczamy цей центр Європи. Це гіпотетична точка на земній поверхні, яка визначає оцей центр Європи. Ну і так є їх.
0: No i w każdym razie te środki Europy są w wielu krajach, z całą pewnością jest taki środek w Litwie, jest na Słowacji, w Kremnickich Banach, w Polsce od dawna, jest w Suchowoli, jest też środek Europy oczywiście w Ukrainie. Dilowe to ukraiński środek Europy.
1: Так, ділове – це український центр Європи, який був визначений у 1885-87 роках.
0: Tak, a poza tym znają te środki Europy również takie kraje jak Białoruś, Czechy, Estonia, Łotwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia. A my szukamy dalej.

0: potencjalnych też już mitów odnośnie romantyzmu polskiego w ukraińskiej kulturze i na odwrót Ukrainy w kultury ukraińskiej w polskim romantyzmie. To były takie pierwsze próby tego działania i tutaj będziemy chylić głęboko czoło i nisko cały czas do właśnie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo dzięki niej te projekty w dużej mierze mogły być realizowane. Realizujemy też projekty w ramach takich wewnętrznych uniwersyteckich programów typu IDU, czyli Inicjatywa Badawcza, Inicjatywa Doskonałości, Uczelnia Badawcza się nazywa taki system projektów, który można realizować właśnie na zasady wymiany. I dochodzę do tego momentu, co z tymi wymianami. Do 2022 roku, a w zasadzie do 2020, prawda, bo potem pojawiła się pandemia. Tak, trudno realizować jakąkolwiek wymianę, ale nam się udawało i w 2021 roku zrealizować wymianę pojechania do i pojechania właśnie w Charkowie byliśmy we wrześniu 2021 roku, czyli na kilka miesięcy przed pełnoskalowym atakiem. W 2022 roku realizowaliśmy projekt już w nieco innej formie i musieliśmy zrezygnować z pojechania do Ukrainy, bo żadna instytucja państwowa nie mogłaby sfinansować wyjazd na tereny ogarnięte działaniami wojennymi. W związku z tym projekt realizowany był w Warszawie i w Berlinie. Grupa Polska, ta wymiana polegała na tym, że pojechaliśmy jeszcze dalej, bo partnerem była wtedy też uczelnia z Potsdamu. Także tutaj jeszcze mieliśmy szersze koło współpracowników. Później te wymiany odbywają się nieco bardziej na poziomie takim osobowym. To już nie jest zorganizowana grupa, bo nie do końca właśnie możemy to robić instytucjonalnie. Natomiast, mówiąc wprost, nie przeszkadzamy naszym studentom, żeby jechali samodzielnie do naszych partnerów, no jednak do Lwowa, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce dla studentów, tak żeby samodzielnie mogli skorzystać z gościnności naszych przyjaciół z Ukrainy.
1: Ja wydam jeden sekret. Буквально за один день до широкомасштабного вторгнення пані професор Гетка була в Житомирі з лекціями і колеги з Житомира буквально насильно її заштовхнули в автобус, так, і, ну, щоб забезпечити.
2: Пані Вікторія підтверджує, так?
0: Так.
3: Ten temat już pojawił się kiedyś w tej audycji, w naszej rozmowie, mniej więcej pół roku temu. Też zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia tej rozmowy. Mówiliśmy o Lwowie. Pamiętamy, że miast bezpiecznych w Ukrainie nie ma, ale jeśli dzisiaj mamy tutaj w studiu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, to ma być najbliższy, bliski zaraz nam je Charków, tomu, że on prosto najbliższy do nula. Jak zaraz wyglądają oświata w Charkowie uniwersytecka?
4: No, uniwersytet pracuje z pierwszych dni pełnomasztabnego wtorgnienia. На сьогодні працює в основному дистанційно, частково офлайн. Наприклад, такі лабораторні заняття були перенесені в безпечні простори. Тобто ті спеціальності, які максимально вимагають практичного такого навчання, то вони по можливості, враховуючи безпекові ситуації, звичайно, такі заняття відбуваються офлайн. Це природничі спеціальності, це спеціальності медичного спрямування, але загалом університет в основному працює онлайн. Заняття відбуваються на таких платформах відеозв'язку, як там Zoom, Meet, і в такій освітній системі, як Moodle. Так ми працюємо.
3: А харківським студентам зараз цікава польська культура, польська література, польська мова?
4: Так, безумовно цікаво. Причому, що в університеті є також і польське відділення. Я говорю зараз про освітньо-професійну програму «Польська мова і література» і «Українська мова і література». Тобто це програма, яка поєднує складники український складник і польський складник. От, і активно розвивається. От, зокрема, останні 10 років полоністика в Каразінському університеті дуже активно.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година пів на пів.
1: Марчін Гачковський, Яна Стемпнєвич, пół на пół. Аудиція реалізує Mateusz Dziekoński, видає Микита Колесов. Запрошуємо до мілого спędzenia часу в нашому товаристві.
0: Починаємо традиційно від слова дня.
1: Слово дня. Дзісейше дня, слово дня. Мами środę і єст то слово środek, чилі пункт центральний, то само, co центрум. Miejsce mniej więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni, część środkowa jakiegoś przedmiotu, jakiejś powierzchni. Ziemia nie jest regularną kulą, ale jest nieco spłaszczona na biegunach. W wyniku tego spłaszczenia miejscowości leżące bliżej biegunów i same bieguny są mniej odległe od środka ziemi niż miejscowości położone w okolicach równika. No właśnie, szukanie, wyznaczanie środka napotyka na potrzeby z powodu różnego rodzaju spłaszczeń, wypłaszczeń, zniekształceń rzeczywistości. Różne są środki, może być środek miasta, środek kraju, środek kontynentu, środek ciężkości, środek masy, środek sił równoległych, środek obrotu. Jeżeli ktoś lubi się obracać, to niechaj wie, że jego udziałem staje się środek obrotu. Środek koła, któż go nie szukał, środek odcinka, środek rzutu, kiedy ktoś rzuca środek symetrii albo środek ataku, na przykład w grach sportowych, na przykład w piłce nożnej. Środek to również coś, co jest w środku, wewnętrzna część czegoś. Środek to także takie coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś.
0: A, tobto zasób, jakщо українською перекладаємо.
1: Тобто należy użyć jakiegoś środka, żeby czegoś dokonać. Środek to również metoda prowadząca do osiągnięcia celu, a również substancja chemiczna, preparat stosowany w określonym celu. Na przykład środek na myszy, środek na karaluchy, środek na porost włosów, środek na niewypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej. Czasami jesteśmy bardzo zdeterminowani i używamy różnych środków, aby osiągnąć nasz cel.
0: А тепер я вживаю такого засобу, як словник української мови під редакцією професора Білодіда, електронна версія цього словника, і заглядаю слово «середина». Яке є таким вірним еквівалентом або найближчим еквівалентом до слова «środek», який має значення «місце, однаково віддалене від кінців, країв чого-небудь». Теж можна «серединою», як прислів'я використовувати.

0: для майбутнього.
1: До цього відлуння ми би хотіли ще повернутися і запитати, власне, і пані Світлану, і пані Вікторію, як відлунюється цей конфлікт, котрий, на жаль, набирає дедалі ширших обертів.
2: Ви знаєте, я також спостерігаю за своїми студентами і скажу, що вони все ж таки свідомі, вони вміють критично мислити, і вони, мабуть, не купуються на оці всі якісь там політичні, може, провокації. Вони навпаки відкриті до порозуміння, відкриті до того діалогу, про який ми сьогодні говоримо. Mm-hmm. То так.
3: Так, власне, погоджуюся.
1: Я ще хочу таку технічну деталь якби з'ясувати і допитати. Якби обмін передбачує, що обмін, тобто в обидва боки. Як виглядає цей обмін між вишами, польськими теж українськими, після лютого 2022 року? Чи польські студенти теж відвідують Україну, якщо так, то які міста, як це виглядає, чи тільки, власне, в такому однобічному вимірі поки що діє цей обмін?
4: Jeśli tutaj mogę powiedzieć, że my tutaj właśnie w tej grupie, której jesteśmy, współpracujemy nie od tego roku. W 19 roku, czyli jeszcze przed pandemią, czyli czasy w ogóle dinozaurów chyba już teraz tak. Dla nas, zaczęliśmy programem, który się nazywał
2: Hej Sokoły
4: i pojechaliśmy do Charkowa z Hej Sokoły. To było właśnie o taki dialog odnośnie właśnie potencjalnych też już mitów odnośnie romantyzmu polskiego w ukraińskiej kulturze i na odwrót Ukrainy w kultury ukraińskiej w polskim romantyzmie. To były takie pierwsze próby tego działania i tutaj będziemy chylić głęboko czoło i nisko cały czas do właśnie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo dzięki niej te projekty w dużej mierze mogły być realizowane. Realizujemy też projekty w ramach takich wewnętrznych uniwersyteckich programów typu IDU, czyli Inicjatywa Badawcza, Inicjatywa Doskonałości, Uczelnia Badawcza się nazywa taki system projektów, który można realizować właśnie na zasady wymiany. I dochodzę do tego momentu, co z tymi wymianami. Do 2022 roku, a w zasadzie do 2020, prawda, bo potem pojawiła się pandemia. Było trudno realizować jakąkolwiek wymianę, ale nam się udawało i w 2021 roku zrealizować wymianę pojechania i pojechania właśnie w Charkowie byliśmy we wrześniu 2021 roku, czyli na kilka miesięcy przed pełnoskalowym atakiem. W 2022 roku realizowaliśmy projekt już w nieco innej formie i musieliśmy zrezygnować z pojechania do Ukrainy, bo żadna instytucja państwowa nie mogłaby sfinansować wyjazd na tereny ogarnięte działaniami wojennymi. W związku z tym projekt realizowany był w Warszawie i w Berlinie. Grupa Polska, ta wymiana polegała na tym, że pojechaliśmy jeszcze dalej, bo partnerem była wtedy też uczelnia z Potsdamu. Także tutaj jeszcze mieliśmy szersze koło współpracowników. Później te wymiany odbywają się nieco bardziej na poziomie takim osobowym. To już nie jest zorganizowana grupa, bo nie do końca właśnie możemy to robić instytucjonalnie. Natomiast, mówiąc wprost, nie przeszkadzamy naszym studentom, żeby jechali samodzielnie do naszych partnerów, no jednak do Lwowa, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce dla studentów, tak żeby samodzielnie mogli skorzystać z gościnności naszych przyjaciół z Ukrainy.
0: Ja wydam jeden sekret. Bukwalno za jeden dzień do szerokomasztabnego wtornienia pani profesor Gietka była w Żytomirze z lekcjami i kolegę z Житомира буквально насильно її заштовхнули в автобус, так і щоб забезпечити.
1: Пані Вікторія підтверджує, так?
2: Так.
5: Ten temat już pojawił się kiedyś w tej audycji, w naszej rozmowie, mniej więcej pół roku temu. Też zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia tej rozmowy. Mówiliśmy o Lwowie. Pamiętamy, że miast bezpiecznych w Ukrainie nie ma, ale jeśli dzisiaj mamy tutaj w studiu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, to ma być najbliższy, bliski zaraz

dworzec kolejowy. Każdy kupił sobie bilet w nim, lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy?

0: Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały. Lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał,
1: na razie tu, gdzieśmy wsiedli.
0: A tylko